0: Halo, halo? Z jakim problemem pan dzwoni?
1: A pod koniec tygodnia jadę na wakacje.
0: To w czym problem?
1: No, że to już. Czekałem na nią tak dawno.
2: Ihr hört Radio 98.1. Besser am Abend.